0: Kubo, krawia.
1: Witajcie, pan Pułka...
0: Cicho! Na rozkaz alba z mocy sławnej stolicy się z drabą mamu maci wyciać 100 kijowatych kijów alba kijów kijowatych. Stupaj, Kubo Krawiar, draby won czekają. Ale gdzie? Kubko, gdzie si? Pod, nic sa ti nestane. Kubo, Krawiar, gdzie si? Strela ti do duše, stúpaj, kým ti pekne vravím, Kubo! Na moj hriešnu, už je so mnou zle. Veď ten ušiel, Kubo!